ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchiverano na mabasa akusalaka na ulimi.